when I Amule, amule, amule Walfinga ni laken Kinto vinga chaliwa Pela vinga chaliwa nai Pela vinga chaliwa nai